Ojo gaka tu vese chole, ojo mive la huya kata vidu. Liko chiti gule, ha vi chota api tavi, nahaku nimaga hadia.